Wasze liczby dzięcniejszego rana, kaj zapradzieżo prawie 20 stopni, to zmijemy dzięca maksymalne. Słończko je runie skaczało przed 6 mięcinami, a dzięca one krótko długo se miech so zaso zubi, po takim niemale 14 godzinu słońco zmijemy, a o to dzięca wiele widzimy, a jenoś jeszcze 107 dniu, a potem su zaso hody.

0: A z tym je naposledy mich čas za nowosće dnia.
1: Serbski rozwóz. Powieszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W Sakskej kajsztyż horni Wóżdźicy tu chwilu nadpady wielka na skut napastwach jasnie przybieraja. Janek Wóczer ma dalsze informacje.
3: Kaj zdźěli Sakska fachowa instanca wielk, bo we juliju a augustče 45 nadpadu přizivjene. To je 15 wjaca a čloni we samsnym času. W 31 padach su fachowcy wielka jako skučičela jasne wusledźili, štonače hišće přepetuje. Najwjac kotu na pastwach nadpadnu je wielk pola Drježdžan, kaj štež wokoło Budyšina a Biskupic. Kaž fachowcy dalej zdźělichu, nebe we najwjace badach skut dosć dere škitane. Tohodla mieli plahowary o skotu škit svojich stadu přepruhovač a jeli treba přimerić.
2: W Sakskej so škitne naprawy přečuo welčim napadam ke 100% spichuja. Ličba bjezdjonich horni Wóžice je augustče lohce přibierała. Kež zdźěli Budeska agentura za dźěło, bě dohromady 20,060 ludzi bjezdjuła. To je niče 7,400 juliju. Kvota bjezdjonošče so njezmieni a wučenja dále 7,4%. Za přičinu, zo je bjezdjonošč dále přibierała, mienuje dźěłowy zarjad, zo su so předušim modostni po zakončenju šule jako bjezdjony přizivili. Gmina Pančice Kuku planuje klitus winarni wjesnu drohu ponović. Planowane su tři twarske wotrjeski. Po jutrach ponovia prenim twarskim wotrjesku nawykon z drohi od myna hač do sričsy, gdzież plesterna kido betona kwadu. Nimo toho ma specjalny kanal przed wulki wodu škitać. W dalszym twarskim wotrjeskomaj je przedwidzany pucz asfaltirować, miestrujim na nausy. Dopak je hakle za lecze 2028 a 2029 předwidziane. Gmina finansuje twar z nalutowanych spichowanskich sredków za drohotwar. Kraj Braniborska domi bóle na wiaceryczność dziwacz, gdyż dżewo digitalizację. To żada się Braniborska Serbska Rada z dziejszczu Ministerstwu za prawo a digitalizację. Gremi reaguje z tym na aktualną wersję nowej krajnej digitalnej strategii. Nie dodal niczo w Serbach, albo wiaceryczność czy nie stoi. Po mieniu Braniborskie Serbskie Rady pak miał zamiar być, że je można szucze digitalnej komunikacji ze zariadami delno-serbsku rzecz używać. Velelitny wučer, ludowy historiker a kronist Pavol Rota je niebo. Rodziny Sernjančan je čera starobie 94 let w Ralbicach zemrił. On skutkowaše jako wučer Bluniu, Kulowie, Rožinče a Ralbicach. Inspirowany przez jeho sprzekodne dziło redakcji Serbska Šula zabieraše so hiže jako 20 letny z fotografiju. Wiacere razy wustajesze swoje fota z dokumentariskim charakterom w delanskim żywieniu Serbskim Muzeum. W szulskim czasu je nawiedował literarny kruszk pisacich szulariów. Spisał niedliczomne przynoszki za pfomio, a skutkowasze sam jako autor za nową dobu, respektywnie Serbskie Nowiny a Katolski Poseł. Paweł Rota wiedzieszy wiesnu kroniku Ralbic, a buda 2010 knihu Delany, dopomnienki we obrazach. To bych ju pojeszcze, kotrosz namakacie też na naszej internetnej stronie, a na app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Dżęca oczekuje nas dzień z nieszto wiac mroczelemi, hacz smy to czera dożywili, bo komiknie pokaza żywe slepro 16 stopniu, w biegu dnia pak stupa na hacz to 23 do 6 a 23 stopniu. Tyż jutce wotmienia so słońco z mroczelemi, budże dre trochu czoplisza, 5 a 23 stopniu nas to oczekuje.
0: A tu się poladamy na pucie, tam cyle dere hupadamy one Łużycy, żadne haczenia, żadne błyskacze nam nie są znate, jeżeli to na nieśto widzicie, rady na zazwońcie 0-5-9-1-7-4-400, albo dalsza waranta przez naszą app, nam cyle jedno przez czetową funkcję pisać, a potem to cyle spiesznie włazywimy.
1: Serbski rozwóz.
0: A z tym je 4 pomięciny po napół 7.

0: Zatkula.
1: Wutorujedna klauzura, popołudniu korowa proba, wieczor zaso trening. A přichodny dzień čakaje w szuli zaso test a przednošk. Štó z nas tutu sytuaciju neznaje. Wszystko so kopi. A nie masz chwilę raz tak prawie odpocznąć, bez toho zapada so 4 tygodnie do luksusowego all-inclusive hotela. Jak stres docela nastawa, a jakie są strategie k odpobaraniu stresa, z tym zabieramy się so w naszym przychodnym wysłaniu Zatkule. Tuż nie zabudźcie radio zapiknąć.
0: Zatkula.
2: Zatkula. Nic zabić.
3: Pączelu wieczo.

0: Stemje. 6 minutinu do 7.
1: Nabožne słowo.
0: Młodzieńca Judith Smolina z Nebecic.
2: Na dżęcniejszy sobocze wspominamy na świętego Jana Kczenika. Nic na jego narod, ale na jego śmierć. Runie tak, kajż Jezus, bieszy Jan Kczenik zmużity mąż, kiedy się za sprawność pytał, a zjawne praju, gdyż by so nieprawda stała. Wun by się mowa wiele lochszo mieć, gdyż by jenoś mielczał. Jan Kczenik był zajaty, dokąd się krala Herodesa Antipasa za to krytyzował, sobie tun swoją żonę opuścił, dokąd by so do swojej swakowie zaladał. Jan Kczenik mieszy zmużitość, zjawne krala krytyzować, dokąd nie odpowiedowaše jeho postupowanie płaciłym zasadam a hodnotam. To żadaše si od niego cywilnu kurażu. Szcze wy hižo raz sytuaciu dożywili, w kotrejš szcze wy dobyli syn riab cywilnu kurażu dopokazać. Znano, szcze nie walczakowano, do tejkie sytuacje przyszli. Trudy smy zmużici dość na namoc, mobbing, wotre dyskusje w odpowiednie reagować. Drugi raz nas mużitość opuści. Sustajnie zasa sytuacje, kiż si wot na

Milena Wočorec to byście kiedyś na łony zaspiewa, a tak dziecięca z huczbu dale. Z Krzysztofem Cyżom. A to je Oliver Thomas. A tyś zna to głos Weronika Kalinuczcena. Są nasze śpiewy, hać doła se mieć, aż tuś chce się je naposkać, a w ogóle gdzie z nich. Przez 180 namagacie też na Spotify. Cele jednore za MDR Serbia pytacz.

0: Dźensa, tu, Serbske zakładnej szuli we Worklecach, je wulki workshop Dźěłarnički su natwarene to dźěło prinju pomoc. Pěć stacijow dohromady su tu w Worklecach. Spřihotowali to dźěło prodźe w nuzowej lekarničce, to jest tak menowane kašči, gdy su te srědki, nucka, plestre, wobajki. Kak spoznaju, hač čeho pomoc treba te štojena stacija, stabilne nabočne leženje, to dobijem znaku sveči bucujem, to ti zdokonja, ale vidjeć kak dže nije hubene. Vukovanske auto tiž do toho môža chudžeči raz poladnič a jedna stacija z toho je stacija 5, tam dže vo nuzove telefonat.
1: Dan is halt mein Freund umgefallen.
2: Okay, und der liegt dort noch im Stadtpark?
1: Ja, ich bin bei dir.
0: Nichts ist so stau, a potom dobien telefonować, a tu nuzowe telefonat wotsadzić. Sta ist so stau, sta ist es jo tak rec humyslili.
1: Jen Pschetschel, die mir Kuppen zu rot, da mir jen Nackerbettnik leger, hat mir boden Pschetsch den Nackerbettnik durchspannen.
0: Potom je noha krawiła, Pschetschel je tam leżał, a wyższe uprodzie potom jen telefon mieli, tu wonka nablidze, a sto jeszcze ponczineli?
1: Muss man tun, jeden, zwei Wollili.
0: Wisst ihr, bei dem jeden, zwei Wollili, a potom?
1: Bei uns muss man praktisch so stanua, stuja so zranio, a jeto jo.
0: Już się si unadzie wali, tu te pecz wypraszeniu tak menowanych. Jak nie snuak je nuzowy zaniteta na kapę zademastia wanywa wubora. Co tak rec wuboje?
3: Ja sem poprawom cibiecki czynim, ja sem połowanski nuzowy zaniteta, sem te połowanski wanywa wubornik, a dokież mam tego hukubwania, siedzu też w koordynacijskiej centrali we Wojarecach, gdyż poprawom ta jeden, jeden, dwa do beži.
0: A dżęca so wobo to staracze, so samo ci najmniejsi jeżo nauknu, jak one dere jenuzowy telefonat wedu, czego dla muža ci najmniejsi żywi nie hukować w najnuzniejszym padzie?
3: Te dzieci nie mża ta wylecinć w tej starobie, no wobajku muža one znanocinć, dopaż to jeszcze ponta reanimacje, albo też ta stabilna zajtenlaga, to pontinio ta lochko zanach, ale tu njenien dwaj muža oni uwać, a gdyż oni widza kato dżo, jazno to jara wyle pomane, dokież jo pontun czasu faktor, so skróci, so pomoc wszędzie za to potrachino.
0: To żywi czuły husto, że potem też uprodzie dziecko się zważy dzwonić, a ka te dzieci to czyna?
3: To nie jest tak daleko juhulwane, dzieci to drugie też czyna, te najbolej, gdzie się to potem stanie, gdy są w Ukrainicy tu, dokież są starsi, stano się, są czekańce boli, nie są ta skoku tun ryczu do naukli, a te dzieci poprom ryczy jara skoku nauknu, tak, że są oni pon zasadza za to, że obok oni pon tutun telefonat wedli, ale też ją na ujazkach, albo też w miastach, to te uściśmy, że są inne dzieci, gdy są oni na rajka niszczach, gdy są tam im oni nic to stanie, a je to poprom kytro dere klopy.
0: Što da su te peč vyprašenju? Sapšine to vizo neho vy, ale ka to nimčine jo, što su te peč vyprašenju?
1: Že, štú, što je se stalo, ka vile su so zranili a bonde mušen čakač, bonde mušen čakač na kovno auto.
4: Ale cele važne, také smo si to nadživali, štú zauva, Dževošče, tiž vo nevešče dževošče, se potajče prošu jeno staršo čujeka, abo nichtu kiš vie dževošče, potom što je so stavo, ka vile su potrešene, a tiž su to jacore, to tiž prošu k tomu prajč. Nic je než prajč, jo so nešto stavo, tiž jo napšiklad, če so jen druji šestu nakribetni kvalio, asi ti nešto štino je to važne. Dokiž te korobne auto može i šec je než jeno zastarač, maksimalne dvajoch, bo boh mu po dvajoch, abo cioch su trebali jene druje auto, no? A pon ważne też doczekać przede, hać tu dysponent, albo woniła wobora, pon w tym padzie też ten telefonat skończy. Gut, macie jeszcze dalsze praszenie?
1: Nie.
0: Po takim też dundak jest dżęca mudryszy, wiesz to czynić, jeli je tlara snuza ulka.
4: Poriadku, daście wam przyjemne wesela?
5: Aplauz,
4: tak, do zobaczenia.

So bych cię dzieńca dere złoża przyszli, mamy też prawo huczbu k domu. No, tak ja to lepiej, że festiwal od skupiny Usmusz. Tarika Stuczka, Jorga Weisselberga.

0: Chcemy paladać do stolicy susodnieje Českeje, do Prahy, Musto U22. Wiktorija Wolkece je od čtvrtka večora tam w Praze, a to nic, zobu tam sireny wulečeli, ale zobychu športowali wiezo. Hraje tam volejbólowy turnier sobu Prag, Volleyball Games, tutun turnierika, to je mezenarodne, a tam hraje jenoś młodzi volejbalistča sobu maksimalne kašprene U22. Včera su tam hižo rali, ci partije su tež na Twitch, pjene si potek im šes internet streamovali za sobu doma přiladovač. A Jan Šota, kiše tam sobu podla, da małe rezime.
1: Trenuru přečivo volejbalistčam z Londona možachme k dvajke jen dobyć. To by się jara napinaca, a jara ważnara, przetoż Londonczynio też wo wele bólu jara sylny wojowachu. A tak si możachmy prynę dybki za nas wudobyć. Druju ró przeciwo Szwicy. Smy też cele dery z dvajke jen dobyli, ale w poslednej ry przeciwo volibluszczam z Czeskie podleżachmy nażek dvajke nula. Ale to by się wulkotnara motywacja pola wszystkich chłopców jest tu, lust na dobycie, jeszcze wecze, a tak będziemy widzieć, co dzieje. Turnier dalej wubić.
0: Na to, że my im palce tłoczy dżęca menicy nydom raja o dziewięćich przeciw mustu z niemskiej Shatterhands Radebeul mustu ryka, a potem jeszcze raz przeciw czeskiemu mustu a austrijskiemu mustu. Na to są pipne, że na końcu za wokleczy nie uskoczy.

0: 12 minutów je do napodziewaczych czas zladać na tych, kiedyś dzieńca narodniny świecia. Co ja tu czytam, mamy nie do minutce dwajoch, albo dwie, kiedyś świeci tej dzieńca swoje narodniny, a jedna rady czyta, pisa, co ze świetowymi a słynnymi stawi z nami zabiera, a znaje to już do starych obrotów, nieliczomne powiedki a człowieku, albo drugich, a ma stajnie przysłowo parat.
1: Przejemy z Bożą.
0: A tu jedna sobie Reginu Szołcinu z konec. Dzieńca swieci ona swoje 4 a 80 cinem. W imieniu je 5 dzieci, tak tu stoi. 5 czenuczko a 7 pranuczko je dojszła gratulacja. Luba maci k narodinam, kajż na uszych dniach leta przyjemy ci strotu. A Boże żonowanie, a wiezo weselo z twojej młodej, dziwej bobriu. Weselimy się na swiedzień z tobą, a na tryski a żorty, kiedyś nam tak rady powiedasz. Z bliska a daloka strojacie twoje dzieci, nuczki a pranuczki. A dalsza gratulacja je za Mariu Schneidrowu z Boranec. A tu su nam pisali: Twojemu čestnemu dne přijeme ci z vútroby vele zboža, to k 5 a 70 činám. Nech će bo dale převodža, zobe nam hišće mnoho leta vostava strova a vesova. Zobe će kvíla zostava za besadu ze susodkami a za zromadne vulete ze svojbnemi. Čakujeme so či zauše nam darene dobrote, zaušu lubosť, tvoju pomoclivu ruku, dobre kvoščenky, kiš nam napečeš a za čas, kotrež tvojim nučkam venuješ. A gratulám času. Manželský Juri, tvoje deči Michael, Frank, Marko, Peter a Kristina, kajšteš sednače nučku. Maria Schneidrowa z Boranec, jedzenca 5,70 a Regina Szulczyna z konec 4,80.

0: Nichtu nebe smačare. Znata, haj snana najznačišsa stučka Mirčina Veclicha tobie. A što wtedy na načasnik krótko do napodziewiecich je dzieńca, je sobota, dzieńca je dundak na rzecz, trójka Katka Nitko najpierw spolada na krótki przelat połyszczów.
1: Serbski rozwóz. Połyszcze. W studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranie. W Sakskej kajsztyż honi w Łużicy do chwilu napady wielka na skut napastwach jasnie przybieraja. Kajż zdzieli Sakska fachowa instanca wielk, bo juliu a augustrze 45 napadu przyzywene. To je 15 wiac hacz loni samsnym czasu. Liczba bjezdżunich honi w Łużicy je augustrze lochce przybierała. Kajż zdzieli Budyska agentura za dzieło obie doromady 20 a 60 ludzi bjezdżyła. To je niczy 70 wiacach juliu. Kwota bjezdżunoszczy są nie zmieni, a w ucznia dalej 7,4%. Gmina Pančice Kuko planuje kletu svinani wjesnu drohu ponović. Planowane su citwarske votrieski. Po jutrach ponovia prinim twarskim votriesku nawykun z drohi wot myna hač do sriczsy, gdzież plestonaki do betona skwadu. Nimo toho ma specjalny kanal przed wulkie woduszki dać. Kraj Braniborska drbi bóle na wiace rzeczność dziwacz, gdyż dziewo digitalizację. To żada się Braniborska Serbska Rada z dziejszczu ministerstwu za prawo a digitalizację. Gremi reaguje z tym na aktualną wersję nowej krajnie digitalnej strategii. Nie dotal niczo w Serbach, abo jace rzeczność nie stoi. Wielolitny wuczer, ludowy historyker a kronist Pało Rota je niebo. Rodziny Sernjanczan je czeraz darobie 94 let Ralbicach zemrił. Wun skutkowaše jako wuczer Bluniu, Kulowie, Rożinča a Ralbicach. Inspirowane przez jeho przekodne dzieło redakcji Serbska Szula zabieraše so jeżo jako 20-letny z fotografiju. Pało Rota wiedzeše wiesnu kroniku Ralbic a wuda 2010 knihu Delany. Dopomnienki we w obrazach. To bychu nasze powieści w obszerną wersję namakacie też na naszej internetnej stronie a app MDR Serbia.
1: Serbski rozwóz.

13 mjenšinow po napodźěvěčich nedomije. 19 studentow medicíny je swój studij, kaž prane w Maďarskej zakončiła, nětko so wróča tu do Sakskeje. To je měnice osobite program, nětko cíže so na fachowe lékara tu dále wukubłać. Sakska měnice od 2013 hižo hromadźe z Univerzitu Pec, to je w Maďarskej, tam wukubuje młodych medicinarjow. Kóžde leto so tam 40 nimskich studentów może zapisać za medycynę, potem kaśprane tam studia, potem so zaso naurocza. A za to zaso naurocza, a na kraju skutkuja, nie trzeba ja żan popłatkę za studii płacić. A z tym je tam runy na 250 medycynarów albo studentów medycyny. Z tuto programa naurocili sus, so hižo 8 jakich aktywne na kraju skutkuja, kaśprane dalsi 19 netko pszindu, a najprada raz wukubanie na fachowego lekarja tu Sakskej pokročuje.

0: To nasz mięczynu podziwiecich je. Przychodny tydzień ze spoczatkom septembra wszako zapoczyna so po szuli za mną i ze startom do wukubowania nowy żywiński wotrysk. Tyż za 12 młodych ludzi z Wietnama, kotrzeż bydla nitko we Wojorecach, Katka.
1: A to, za bych ju tu dziewali, respektywnie wiedzą najpierw raz, co wukubowali. Czesać tydzień do są już intensywnie Niemczynu wuknęli, a czera potem też wuswieczenie za wuspieszne B2 próbowanie dostali. Wod punczele startuje Kajsi Žerek za nichti švukubanje, a to na ladansku fachovu moc. Dživač maja pozdiša napšikvat v kliniku mi v Užiski jezorine abo v ladaniščach. Lausitz Connect reka tutun projekt strukturnije zmene, kotruž vabi fachove moce z Vukraja do Užice. Ale si možete predstaviť, pretože naopak z Nemsky do Vietnama upočúvať tiež najprv raz Češko, si myslú sa namákať v novom kraju a kajž môže žené praja štát nebie pred 10 týdženiem je rúne von lohky, im sa stež skáše a Nemsky vúkneť, že je vizo jara Češko, to si môžeme najskýra tie všetci predstaviť. Ale oni však osúria na skupina a tiež vo Vojerecach bych ju ľubie vítani a sú tam tiež zromadne novoletné svedžen s dalšími Vietnamčanami Vojerecach svedčili, što še im pokazalo, my sme tu vopravde vítani. Runia voto tiež dže při tuto novom projekte Lausitz Connect AVO hač to 2044 maja so zamjernje v Ukrajini fachovce do regiona vabič, vukubvač a dôvodobne vyzo tiež tu vostač našich ladaniščach.
0: Vietnamčini o započnú pondelu s vukubvaniom v Vojerecach.

0: pěćmińčinu do napo 10. Za niekotrą szkuli drę, niech je to dobra pójść. Nie, dźęca je 19. augusta, żaden piatk cinatego. Wiezo je to z tym piatkom cinatem jenoś przywiak. A tola, so wonim pieco za so ryci, a deś unipsi ten smy przychodny budzie, hakle za so novembru. Dźwiętnacie, a to nie tylko to ryka 20, Ale jak ta wypada w dzienniczym czasu z cyma iście z niekakimi przywiękami? Smy so Andrzeju Pauliku ze Serbskiego Muzea k tomu naproszowali.
1: Przywiek jest popromu kokwasu. Tam masz na przykład, zadobyś te to przybierać z miesaczku, włożenić tak znamieńcza praderykasza, a te necułowice, co se świeczka nie smy rozłamać, zadobyś te kiedźwać, co te nie smyszo szpiela ladać, zadobyś te nie smyszo antykańcu popiec, tak się to po mojo kwasa było. Ja si myslím, to sa dženca je tak na to nedživa, ale sa no preč, že tieni generáciu, že to bolo bohač netkle. Vini Čalakova povedala, zo, ja prede bol čakav, když je prvný raz so zelená pizza, kde sa potravu jeho, co ne niko modovo ti čele, že posvali zväčša jenom od holcu, a po nej tom bolo okolo rožka čakav, když na doma přijede, si pizzu bol ima vode kino a prej zobu skoku bejali.
0: A też jeszcze prvną reakcję przez nasze kanale sme dostali, a to z Kočobusa, Justyna Michniuku a pisa na przykład też z odo przywyłku wiery runy do Słowianski, ki znaje na przykład z wizdaniom do kółokoło, że to żone nesmedza. To ona znaje też Joko maj to rozkładzie, a też je w osobite banczyk dariła, takie małe przywyłki z jednego dnia, też pola nich żywe są. A więcej o przywyłkach powiedziałam Beno Bilk krótko po napół 10.

Trzebacie jeszcze nieco za koniec tydzienia, gdzie możecie się uleczyć a lubić dać? Ja mam retoma z terminu. A to prynie jednym tu w Budyszynie, tu świecia menący koniec tydzienia Staromieszczanski Festiwal. Hudźba a zabawa zaklinczite, a poskyczuje się po tej po całym mieście to szo. Budyskie kulturnej zarodzie z dobą wystupi skupina Janka Hanka wieczorna po 8. A z tym się tamtejś sezona zakończy. Kolmeja przeprosuje na swój letni koncert, któż będzie jutrze po południu 4 na Farskie Zarodzie Radworiu. Svačinu tam poskicza iżo od na po 4 dzieci rejewanskie skupiny Łużyczanka program sobu w obobja. Nesvačanske muzeje to so przeprosuje jutrze od jenej utrobne na dzień muzeja z remesniskimi wikami a kroščanskimi muzykantami. Moderowarki Modern Dance, sportowe to so sil przedstaje swój nowy program. Koniecza switcha DSF Party, dzieńca dzie dale, a tam możecie się naposkać my z drugim serbskie DJI, Skatey a JJ Domoj. 8.30 knapmenie dzieńca, a jutrze przy ci żonianskim jezoru, a też niekoci Serbia, stija tam na liście neki skocza nitko do wody. Panczanscy kopary a sportowcy proszę na regenską akcję, a ta bieży iżo o 9. Rade so tam przydruszcze, zobu wszystko poranę upadało. Nukstok. So dzieńca dalej świeci, a to zapocznu z jednatku, a potem na wieczo dalej od nikak pecich, je tam zaso live hudźba słyszeć. Płatowe dny so dzieńca ramnowe, tam rodzie, po naszym usłaniu so zapocznie 10 po takim, tam siadawaja przyrodne płate, produkty a budziłki, mimo to maje tam modu przelatku, a też niszto za dzieci. A dziżni kecach swiecza dzieńca 805 lat prynę o nas pomnienia sy. Po podniu dymaj ustupi muskę spełne towarstwo zony hołki, a w nią obora jest wiedzieński stan z przyjotowała. Za dzieci są tam też dość możnością co zabawić.